0: Żądaj jej niespoczcia. Niespoczcia.
1: Suodies FM, Tirana Bytoplu, 2 MHz.